0: 2308, pisados a la derecha, viento 280 grados 6, nos autorizado para despegar en el aire contacto, salida 120 decimal 8, vuelo.
1: 2308, 2308, 2308, 2308, 2308, 2308, 2308, 2308, 2308, 2308, 2308, 2308, 2308, 2308, 2308, 2308, 2308, 2308, 2308, 2308, 2308, 2308, 2308, 2308, 2308, 2308, 2308, 2308, 2308, 2308, 2308, 2308, 2308, 2308, 2308, 2308, 2308, 2308, 2308, 2308, 2308, 2308, 2308, 2308, 2308, 2308, 2308, 2308, 2308, 2308, 2308, 2308, 2308, 2308, 2308, 2308, 2308, 2308, 2308, 2308, 2308, 2308, 2308, 2308, 2308, 2308, 2308, 2308, 2308, 2308, 2308, 2308, 2308, 2308, 2308, 2308, 2308, 2308, 2308, 2308, 2308, 2308, 2308, 2308, 2308, 2308, 2308, 2308, 2308, 2308, 2308, 2308